Jeden z najmarkantniejszych włosów popowej hudźby je Womiel Know, Bonnie Tyler je starowie 75 lat zemrywa. Spiewaka z Walizijskeje, kiszy za swój jara jery, szkropowy włos nata, je pretacz był uspieszna 7 lat do klubach spiewała. Potem pak ju niech tu słysza, kisz nie swietową karierę widzisze, a no haj, miejesz praje. Bonnie Tyler był przede wszystkim ze swietowymi hitami kajż Total Eclipse of the Heart a Holding Out for Heroes nata, po informacjach jej swojby zemrze Bonnie Tyler korony portugalskiej. Ale jej hudźne namrywstwo nam zostanie tu na przykład Total Eclipse of the Heart.

0: zgubi dzieci dobre ranie. Hibacz so a won zwoża. To jest za wszystkich prawe hesło, kiedy są so tutym tydzieniu na letuszych nabożnych prozninskich dniach obczylili. Wszy serbskie wosady nimo niebelczanskie dżęca swój RKW zakończa. Niebelczanskie dzieci mają ją potom przychodny tydzień. Dola też wone, a wszyscy druzy niesmiedziachu wiedzą na biskupskim putnikowaniu dzieci sredu różyńcze pobrachować. Judith Czornakowa z dekanatnego duszepastorstwa.
1: Lica nie przynduje na serbskie dzieci do Różanta, ale z naszego całego biskupstwa, a też przez całą Zaksku, to ryka zosiedu dżęca te dzieci ze Slipska, ze Skamenicy, Gera, Limbach, Obofruna, Dreżan, ze Zitały. No one są tym przyniedzie ich daleko podczas busa mieli, ale są potem pak z Pieskiec, ze Smieczkiec albo z Nuoslic putnikowali.
0: Tak, kajż wiedzą też wszy serbskie dzieci, kiż zwiedcza pucz do Różanta iżo znaja od putnikowaniu biegu lieta. Jak je so vam bježalo, a što je vosebite na dječacim putnikovanju? Cuh od vas vidjeć.
2: Es ist Banschitz, wo tam halt ses Wudwa, ha ponio do Rožanta.
3: Jo to napina zu boju do Rožanta putnikovat?
4: Jo.
2: To eigentlich schwo, ale da kus nezvičene, do kus halt nebejamo da kusto, ale da popravim jo schwo. Also heißt, wenn wir Luigi setzen, kann man auch.
5: Die Bäume, das war eine Chance.
6: Hi, also der Jitsch hat sich gut nicht gerne ja Bulle Wadi zusammengeschüttet, dann zu jetzt der Jitschi-Bulle. Das geht schon mal in der Rosenmund, die Gestache, mir in der Knämmte Rosenmund. Das ist ja auch ein Chip, das hat dann halt der Gebüge, gestache die Kutsche, dann ist der Hineische.
0: Zromadnie z 1600 dziećmi na putniski wódce stać, siedzieć, ryjować, spiewać je wiedzą niż to hinejsze haczewak. To minia też spiewario a spiewaki, kisu so iżo dwójce do putnikowania na probu zetkali, zobychu ekstra za dżęca spiewy nazwuczowali.
2: Ta zromadność, zo smu musteście romadzie zwuczowali, ha to miara wesele czyno.
7: To su byle znate spiewy, ale jenio bodu nie znate, a zatnio ryka hej doje so bohu.
8: To czyni halt einfach wesele sno mi romadzie spiewać. Hej, to jest ekstra spalina, jeśli nas przewodzić, ale nic nie z nas, ale to jest niemskie kogno.
0: Benz Berlina przewodzi się po takim biskupski dziczacy kło, runie tak, jak serbski dziczacy kło, a jeden spił, tak rzec, letusza RKW hymna jest samo we wotmienie, niemscy serbscy zaklinczała. To byś u niekotre zaczyszcze z litusze dziczacego putnikowania Różyńcze. Tutym zmysle dżęca jeszcze riany posledni dzień nabożnego tydzienia, a jutce nic na dundaka zabyć. Wun wam mianujcy powieda, što na żaden pad zabyć nie smycie, jeli runie za dół pakujecie. Jutce na podziwiecie.

Trau mi z rodom, Karlovym mostom a starom mieszczanskim namiestom znaje niemale kujżdy z Prahy. Tola, jak są obydlarze żywi? Kotre miestnosti dobicie si na kujżdy pat w obladać? A što są dobre hoszczenco a kovejonie? Kajke je miesto, gdyż turistiske ścieżki wopuścisz? A kotru wóżmy kruch je hać do dżęcniejszego soundtrack tuto miesta? Wotmowę na to namakacze w reportaży Danka Henryka riedzie hinreisend, a tutun widzicie jutze wieczo bydlk nasedom. To pokaza Danko Henryk jeho Prahu in posledný raz a so z nej rožonuje. Dalsze pokivy mam nedom potem, co je Taylor Swift zaspiewała za was. Vosom menšinu ponapu osmiche.

Za feno małeje wiery mam jeszcze pokiju, mała bera je zase naprzedajn. Dokież by prini nakład jara spiesznie wuprzedate, je nakładnictwo Weles kniju od Frida Preußlera. Mała bera drugim nakładzie udało. Smolarec knijoni serbskiej kulturnej informacji, a w online wopkodzie Weles nakładnictwa je naprzedajn.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Ahoj, Jovaš. Žižík Sebastol.
1: Vrcavského programa.
2: Zela gromažíš za ty například, to gotujo zelarka, jo kutare zela nejmocnejše a nejlepše sú, to vám žínco ulicujo.
3: Aniuška je zelarka, ketaraš jo při samém celé svoje živenie ze zapšegom pesvieše jezdživa a zela gromažíva. Je je starejšie, a samo je je stará mama. Sú tak s Kenyom a vezom Pedro zabili.
4: Ach, kak ráda by ho kruškové, kulavé, kopšivé, bazové a lipové kvišonky nazbierala. A tam stojí rummajnk. Samo lišové ho ešte sú. Jo, jo, veľe teja by nasušiš mygva. A s tejom chyrech zase ústroviš pomygava. Mieszki pod krzywą mojego wyza są przy samym prozne. Pierwej są miła tak wiele rostlinowych balicków na suszenie pod krzywą wisec. Jo, jo. Nien to pak se mi już szeszko z wyza stała. Skiero drebulu se zela za swoją slidną drogą zwariś musasz. Mocna są. Wielgi mocna. Přitom jsem obca z živenia stavně ráno, velgin ráno do zelo chyživa, dokulaž su zela zajčnýho rosu, nejlepše a nejmocnejše.
5: Halo, nejsem ještě žedně taky rýšivý.

0: Nowe przedowzecze przyzjawisz albo przosłysz w ostatnią podpiero, to a drugą napszaszasz, to a jeszcze wiele więcej digitalizacja wylaszczysz. Kraj Bramborska żywa na tak pomienione digitalne strategii, aż przytom teke na serskie zajmy gledają, za to wabie serskie zastupniki. Grigo Klim jostę z tym zabierał.
1: Z digitalnią strategią dają kraj sobie sam cíle a napšaue, kak dalej s digitalizáciou. To petrefio amte, šule, gospodárstvo, obsvet a viele veci, kroni Mieto Nowak ved Serdeskýho instituta.
2: Všetky ministerstva majú svoje pöľa statkovania na kultúrnym pöľu, napríklad také digitalizáciu kultúrneho derbstva, alebo také neco, alebo eben normálne v zastojencach, kak môžeš digitálne napríklad požiadanie na nové upokaz wete dasz, aber takie neco.
1: Formalnie grajo teke serska rec tam rolu. Bergaria majo już nento pszało, we amcze sersko rec używasz, a teke serske wete grona dostasz.
2: Aber ja grajem raskasz my nasze serske menia, aber te gmene ich serske menia tam die nicht zapisast oder datowych banku a formularu, pön muss es zur serske używasz mit, a to ja teke explizit ne pöste ja nicht bramborske kasni za e-government, alle faktiski to im cesto nie funktioniere.
1: Dokolaš cesto zagronitem vidobnie nie, aż majo serbe takie pszało. Efekt z tej cesto filujutze serski pszewoš, kfilujutza möżnosť serske diakritika używasz a dalšne vice. Dlatego narazi o Mieto Nowak, aż sersko recne bergarki a bergarie se teke obželiu na aktualne im bergarskim Dialogu.
2: No, ako ľudia, ktorí som užívaš sersku rec, v tej digitálnej komunikácii, alebo v digitálnych nastupnostiach s krajom, môžeme tam na to pokazať, čo my napríklad, až môžeme našu rec všúžiť tam užívaš, čo my, alebo až tie IT-standardy, kde je také byš, až môžeme serske písmiky užívaš, to je jedna šanca, to tam direktne dodáš a nic jano až všetci naše komunálne serske zagronite napríklad na to pokazujú, ale až my ako bergarky a bergarie direktne môžeme to ako našu veľu tam signalizírovať.
1: Lec serske zájme sa pon teko obklidujú, to môžeme vyžeš, dla toho je vážne, až viele ľuží sobú cení, aby dostali serske zájme väčšiu vágu, to groní Mieto Nowak.
0: Jo, a tož ten bergarský dialog k uvišu digitálnej strategie bramborskej vedmejo sa ešte až do pešna z tego Julia. Więcej informacji namakają się w internecie pod kluczowym słowem Digitales Brandenburg.

0: servis.
1: Ten koniec tygodnia, myślę, że se lepta do rosu żyć, że nieco dożywioszo. Ja wam pomagam, hujo moj ubia. We Lubniu je, myślę, że se żyńca wedpodnia na serskich sliedach, a na sliedach spisowaszela fontane przez miesto wjazd staż. Milena, ta przewożowarka we serskiej swieżyńskiej drastwie pokażą wam jeje najlubsze miestna. Siga styrych, że los przy turystyjskiej informacji w Lubniuje wieżynie płaci 12 euro. Tużnu powieść dajo za gości w Borkowach. Bismarckowy torm nejo chorosci dla ten koniec tygodnia przystupny. Ale do Worec, myślę, że się uperasz? Pisanosć serskich drastwo, tu nowo fotowu ustajencu towarzystwa serski kulturny turizm, myślę, że rono we Worecach obżywowasz. Ustajenca pokażą szakurake drastwine regiony, dolno wużycu katolski region, drastwo z Worec a ze Slepiego. Interesantne teke obgledowasz, kto ju nosy. Z kuszteju drastwo a kuszteju bildu jo zwiezane wesebne czojenie. Ustajenca stojhyści aż do 19. augusta w Miestrzańskim Muzeum we Worecach. Cukrowy Tykańc, frysznie z piaca, stara burska technika a godne rucnikarstwo. We obsednych Borkowach bużo cały koniec tygodnia wielki rucnikarski a burski mark. Tam jo za kusztego nieco pedla, chłoszczonki, drogotki a kultura. Drastwine towarzystwo z nowej niwy bużo pokazasz, jak su niega lan wosher lili. Drastwine kupki mia za drugim z babuka a debska budu rejowasz. Sobotu a nieżelu wetziga żasyszych do szestszych wiaco. Cały program namakajo szo na internetowym boku Borkojskiego amta. Na górach budu sportowasz. Widzę jo tam sportowy swieżyn, wet siega jadnok dajo szakorake zabiery za młodych a wieczych, statuju z koparskim turnirom za żyjsi, we wiesnym domie myżo szo grasz blidowy tenis, skokański grot dajo swie teke nieco kjeżi, wet siega czych dajo pen kofi a tykańc, a to bużo redna wiesna sportowa akcja, gasz co szo teke z wami. Widzę, jo teke akcijski żyjen za wużysku LGBTQ community a ich przyjaciele a podpierowaju. Widzę, jo ta wielka demonstracja w Choszebusu planowana, siega styrych wetpodnia zmakaju se przed miestrzańskiju halu, potom żo dalej k nimskie cerkwi aż na centralny campus Uniwersity BTU. Na powesu mich wiaco jo zase końc przed miestrzańskiju halu, a potom aftershow party aż do nocy. Gledaj szose, wasze psy nie smieją sobą demonstrować, a w biegu zaredowania teke nie alkohol dowolone. Pisza, mają se jano w plastowych flaszach sobą zesz. Betureju zmakaju se przyjaciele flink motorskich z DDR-skiego casa. Tower Oxen Simson treffen, bużo neżelu na sportniściu, betureju zegażasyszych nastupiju szykne obszerniki, podnia startuju te ubeżowania, a wetpodnia zegaczych jo ujest. Wiaco jo party. Jo, szykne nasze pokazki namakajo szo teke na naszom internetowym boku pod rbb-online.de/zorben.
2: Jo, a grajo przyszom wiedro sobu. Wiedro. Riedne lejszojskie kunst tyżynia laże przed nami. Nie dej se padać, żynca stupaju temperatura aż do 6 gradu, wicze maksymalnie aż do 5 a nieżelu jużo aż do 3 gradu, bużo ptakon zase szople, życi se jasele mogu gase przyjado zorach, derjemiesz nintowe feriach.

Pošti jademam za vas, minim jeden nowy serski titel. Kor Dolnoserskiego Gymnazja jo nagrał sledny tydzień w komornym zalu statnego żywadła predny raz po dojkem czasu za se serski sztucki za naszo radio. A to nie bużo sledny raz, koro we wiednik Gerald Schön, acceptarka Jennifer Dünnbyrova z tej groniwe, aż jasele se na przyduce raz, teke dogolaż nieskere szyknuchniki we przyducym szulskim Lische wird toschtum kore, gschie dalle sobus bivasch, teuer dobre Sackwart sei daisch ne uwische Gronni Gerald Schön, ja, an den Tosswischeme, znate Ludovis Biu, Süboik Aroja.

0: Som ešte krátko na náš nižeský program, kde náš nižeská moderátorka Diana Šejcová má už te téme parát.
1: Jo, gaž my na pojadnok program přeuzijome vod gornosarskich kolegov pla MDR, pön svižíme hešti raz s nímsko-sarským ansamblom Hošebus. Ansambl jo vážny svup sarskeje kultúre hove mestče, a veni obstoje leto sa pieš žasit liet. Máme zašistče za vás vod jubilejnego programa.
2: Wiele drugich rejowenskich kubków albo ensemblowice nie mamy, ale oni są jeszcze dalej obstali, a mają takie doros.
1: Pen gledamy do susednie Sakskie. Prietne tyże in Leszajskich Prozninu jotam miastem już mimo, a w tamnych katolskich stronach mają taką tradiciu, aż se szulskie Zisi na nabożnińskie tyże zmakają.
3: Ja som videl, a šukne Žiši ho majú riednu dopomnenku na to.
4: Musíme to byli si ešte jen byl t-shirt súzať. Pon sú voni nám jen logo na čistšeli. Tún logo je ešte pan Hanuš dizajnoval.
1: To bužo jedna téma pla kukojského kukavou nížilu. Pla nás ve Bramborské sú nento teke prozniny, a tož podajome se nežilu na spodobný špacír přes muzikové žangre. My požívame léše ve serské muzice od klasiky až do popa. Povestči z našego regiona máme za vás, aby že svovo nefilujo, a net na zachopienku zjome žiši sobu do gole. Ježik Jonathan doživio tam dudom de s jadnym vielkom. Ustřívanie nežilu bužo po takém krádu pône a vedmeniate, ja se na vás vjazelím.